0: olimpiady będzie taką, jaką chcecie na wyzywę.
1: I've never been alone.